yendo rowa maniwa mutweka kan levelelo onsina we oro o aroweke masisa ntwa tunne we aroweke avreka mrampani mwa kwatudiweke vantha wolo tawanyo manera munlota nti vantha kinoveka ni levelelo nakamara muhivelingwe parawini kumano mero ni makhalelo a phama fashavor marini jasimilton ernesto ni ayene